ndati kad itsika yedu kuti tichi celebrate top 10 nga tinobva tambodzokera kare kwacho tobva tamboona kuti dzakambopisa pama top 10 kudhara iwayo ndedzipiko idzodzo. Aiwa ndiri kunzwa kwanzi hai matifungidza kare Pastor Mara andisati ndapedza kufungidza yemakare kacho nokuti ndoda kuti vechidiki vambozva kuti kudhara kwaimbova nechiko tichi celebrate gumi dzinopisa top 10 dzatava kupinda madziri. Ehe, rekaindidai tiregedzere Pastor Chiramba vakati ko makaiteiko ndodza kare. Pastor Chiramba ndonziyo dzakare kare vachiti ko makaiteiko ndo ma top 10 ai ma top 20 ai vakugdara iwayai.